imanaya yakuna mama kuna musu kuna huita kuna imanaya pakarikungi achigakungi. Muy buenos días kunankai, último martes de mes de julio. Imanaya yakuna mama kuna musu kuna huita kuna imanaya alabado allí tutamanta allí yacho pakarikungi achigakungi nyacho hataringi richaringi manari hatarikuna manari richarikuna tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija Imanaya. Las 5 de la mañana, 22 minutos. 5 de la mañana, 22 minutos. Pagi, pagi, canto cada pantalla. Ticto lai, pirurasca manta. Tu cuña, ticto lai, mantanda na cucuna. Facebook lai, mantanda na cucuna. Chasna yata, audio real. Luis Yukilema, Luisa Yukilema. Gracias por tocar la pantalla, mi querida hermana Luisa. Allí ya subí. Capangi, Imanaya, Pacariscangi, Achigascangi, Richariscangi, Jatariscangi, Imanaya, familia Yukilema. Allí ya chucapangi, Imanaya, Imanaya, hermana Luisita, gracias, can. Pantalla, Pitocash, Pañu, Canchita, Puya, Cuscamanta, Puya, Cuna, Musucuna, Huitacuna, Imanaya, Imanaya. Las 5 de la mañana, 22 minutos, 5 de la mañana, 22 minutos. Pagi, pagi, canto cada pantalla. Ticto lai, pirurasca manta. Tu cuña, ticto lai, mantanda na cucuna. Facebook lai, mantanda na cucuna. Chasna yata, audio real. Luis Yukilema, Luisa Yukilema. Gracias por tocar la pantalla, mi querido.